0: días y vives con ella todavía. Pues total, que me dijo, no, vamos a esto juntos. Y fui, y al final me quedé sola a las 2 de la mañana. Y tía, que yo no quiero que me traten así.
1: Upravo smo čuli 12. mesto, Daniela Garsali, D3, Lano, Princess Treatment. Stigli smo i do mesta broj 11. Izvođač je Boza, koji ove nedelje ulazi na prvo, na mesto broj 11 sa pesmom Desapego. Dakle, nova pesma je odmah u prvih 15. Na 10. mestu još jedan muzički novitet. U pitanju su Jimena Amarillo, koja je udružila snage sa Richardom Haugetenom, a rezultat je naravno pesma Areo. Talas i Kejfo Radija, slušate Latino Top 15 listu.